0: abajolompira abatangalika abantu lokulwana ompira kubasinge abebudu balaba okuswala era nabo mpira abanjirira ekikapo bakuba bidongo Uganda ne baswanja obutuko wa buseni basaba emigati najo ne bagiria obutuko wa misanje basaba kirere era nga badamide abanabutubalaba ababa masaka bajana ebirere byali balukaba okuserengera banjire ne bakula ekirere nakyo ne bakinywa eyokumyuka wa musanje bakula ekirere nakyo ne bakinywa bali okutekawo mpira kwabula basamba bonna bonna nga batamide abyalo mpira sabasajja jukira majanja ne nabongo akana kanabongo kakola bereje era nga neŋŋanda awulira kaŋŋanda akakuba musanvu abebudu batabidde abataŋŋanika abatula okulwana era nabo mpira abaabebudu bakoma bugonzi ababetaŋŋanika balaba ensonyi abajako mpira okutuuka babuseeni bakula emigaati gyamala kulibwa naye okuteekawo mpira kwabala basamba bonna bonna nga bakuzadda malakalekaaaomukwanosebaka
1: naayita bakulaba omubungo
0: malakalekaaaleka omukwano kulumye
1: omupira gwa uganda gwali gwakuswaza nsi
0: malakalekaaaleka omukwanosebaka
1: abompira bekota ebereje abompira